0: Kokila, Kokila, Kokila, Kokila, Kokila, Kokila.
1: Ey, ey, ne kavala, ne kavala.